0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Otwórzcie drzwi swoich serc i zawsze słuchajcie Chrystusa, powiedział dziś Leon XIV do młodzieży w San Marino. Miłosierdzie oraz spotkanie z drugim to antidotum na przemoc, wskazał papież podczas spotkania z uczestnikami mitingu w Rimini. Polski oblat mianowany nowym przełożonym misji w Turkmenistanie. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Leon XIV jako trzeci papież w historii po Janie Pawle II i Benedykcie XVI odwiedził dziś Republikę San Marino. W przemówieniu do przedstawicieli władz i społeczeństwa obywatelskiego przypomniał, że wolność obywatelska nie jest możliwa bez poszanowania i promowania godności osoby ludzkiej.
2: Nie ma prawdziwej wolności obywatelskiej bez wolności osobistej, czyli bez poszanowania i promowania godności osoby ludzkiej, której wolność jest istotnym elementem. Wolność ta jest ostatecznie dana i zagwarantowana przez Boga, którego głos rozbrzmiewa w sumieniu każdego człowieka.
1: Papież wskazał również na konieczność troszczenia się o każde ludzkie życie, od poczęcia do naturalnej śmierci. W miejscowej katedrze Leon XIV uczcił relikwie świętego Maryna. Po spotkaniu z duchowieństwem zwrócił się do młodzieży zebranej przed katedrą z gorącym wezwaniem otwarcia się na Chrystusa.
2: Otwórzcie drzwi waszych serc, zawsze słuchajcie Jezusa Chrystusa i nigdy nie bójcie się słuchać tego, co Jezus chce powiedzieć każdemu z was. Chciałbym powiedzieć coś bardzo ważnego wam, młodym. Dostrzegajcie w sobie wartość życia, wartość swojego życia. Zostaliście stworzeni przez Boga, jesteście przez Boga umiłowani i wasze życie ma ogromną wartość dla nas, dla Kościoła, dla waszej rodziny, dla całego świata.
1: Po południu Leon XIV przybył do Rimini, aby spotkać się z uczestnikami 47. mitingu przyjaźni między narodami. Była to druga wizyta następcy Piotra w tym mieście od czasu przybycia tam Jana Pawła II w 1982 roku. W przemówieniu do uczestników spotkania Leon XIV wezwał do promowania kultury miłosierdzia jako odpowiedzi na przemoc,

0: oraz do pielęgnowania kultury spotkania, która służy pokojowi. Ojciec Święty powiedział, że rozpoznając w sobie godność dzieci Bożych, dotykamy tego, co od początku łączy wszystkich ludzi ponad wszelkimi różnicami, podziałami i konfliktami. Możemy wczuwać się w siebie nawzajem, słuchać siebie i stawać się przyjaciółmi, najpierw jako osoby, a następnie także jako narody, mówił papież. Przed granicami, definicjami i instytucjami zawsze są ludzie, dodał Ojciec Święty. Więcej o wizycie papieża w San Marino i Rimini na polskiej stronie Vatican News. Ojciec Święty mianował ojca Pawła Janusza Kubiaka przełożonym misji Sui Juris w Turkmenistanie. Polski oblat od września 2023 roku jest przełożonym domu zakonnego oraz ekonomem misji w tym kraju. Decyzją Leona XIV obejmie teraz kierowanie tamtejszą wspólnotą katolicką. Ojciec Paweł Kubiak zastąpi ojca Andrzeja Madeja, który kierował misją w Turkmenistanie od jej ustanowienia w 1997 roku i pracował nad odbudową oraz rozwojem życia kościoła katolickiego w tym kraju.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy Państwa z placu Świętego Piotra, gdzie za chwilę rozpocznie się południowa modlitwa Anioł Pański pod przewodnictwem papieża Leona XIV. Leon XIV powrócił do Watykanu wczoraj wieczorem po jednodniowej intensywnej wizycie, którą odbył najpierw w San Marino, a następnie w Rimini, gdzie odbywa się miting przyjaźni między narodami. Wydarzenie, które każdego roku gromadzi nad Adriatykiem przedstawicieli włoskich, ale także europejskich intelektualistów, przedsiębiorców, osoby zaangażowane w działalność kościoła, w działalność społeczną, tych wszystkich, którzy chcą podejmować ważne tematy życia społecznego, ważne tematy życia politycznego, które są również tematami łączącymi ponad podziałami religijnymi. Ojciec Święty podczas tej wizyty podążał śladami swoich poprzedników. Był trzecim papieżem, który udał się do San Marino po Janie Pawle II i Benedykcie XVI, którzy odwiedzili każdy z nich jeden raz ten kraj. I było to spotkanie, które Ojciec Święty w dużej mierze poświęcił refleksji nad tematem wolności. Wolność, libertas jest dewizą San Marino i była też tematem, do którego papież wielokrotnie powracał podczas wczorajszej wizyty, począwszy od spotkania z przedstawicielami władz i społeczeństwa obywatelskiego, gdzie bardzo mocno zaapelował o to, aby przestrzeganie wolności, szanowanie wolności odbywało się przede wszystkim poprzez poszanowanie godności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci i bez wykluczania kogokolwiek ze względu na okoliczności życia. Papież mówił też o tym, że jego wizyta w San Marino, w tym trzecim najmniejszym państwie świata, a zarazem państwie o najstarszych na świecie tradycjach republikańskich, to wizyta, która jest też przesłaniem dla pozostałych krajów, dla całego świata. Stąd też to przesłanie na temat wolności, czy też inne, które stamtąd kierował, są przesłaniami, są refleksjami, które dotyczą nas wszystkich. I dlatego też zapraszamy Państwa do tego, żeby tak jak zawsze powracać do tego, co mówi Ojciec Święty. Oryginalne wersje, oryginalne tłumaczenia pełnych tekstów, które wczoraj wygłosił, można znaleźć na stronie watykan.va. Natomiast skrót informacji, omówienie, podsumowania, komentarze znajdą Państwo na stronach mediów watykańskich, watykannews.va/pl i w mediach społecznościowych. Z kolei popołudniowa wizyta w San Marino składała się z dwóch etapów. Najpierw Ojciec Święty jako drugi papież w historii był gościem specjalnym mitingu przyjaźni między narodami i spotykając się z organizatorami, także szczególnie z młodzieżą, która się tam zebrała, do nich przemawiał. A następnie spotkał się też z mieszkańcami Rimini i przewodniczył na nabrzeżu portowym mszy świętej, w której wzięło udział co najmniej 30 tysięcy osób zebranych zarówno na nabrzeżu portowym, jak też śledzących te transmisje na miejscu w Rimini, ale za pośrednictwem mediów. To pokazuje, że Ojciec Święty chce kontynuować te tradycje odwiedzania Włoch, odwiedzania poszczególnych części kraju, nawet jeśli są to wizyty jednodniowe czy kilkugodzinne. Przypomnijmy, że Ojciec Święty wiele miejsc już odwiedził na terenie Włoch, patrząc na to, jak krótki na razie jest jego pontyfikat. Niedawno był w Asyżu, wcześniej chociażby w Wielkim Poście odwiedzał parafie rzymskie. Także wiele innych miast włoskich oczekuje na jego przybycie, na jego odwiedziny, a już teraz możemy widzieć na ekranach, że tak jak w każdą niedzielę, także i dzisiaj pielgrzymi z całych Włoch i z innych krajów przyjeżdżają również tutaj do Rzymu, aby z Ojcem Świętym móc modlić się w niedzielę podczas modlitwy Anioł Pański, czy też uczestniczyć w środowych audiencjach ogólnych. I przy tej okazji też Państwa zapraszamy już teraz na transmisję w środę o godzinie 10 z audiencji generalnej. To będzie wyjątkowy dla nas dzień, bo rocznica jasnogórskich ślubów narodu. Z pewnością Ojciec Święty zwróci się tak jak co tydzień także do Polaków. A już teraz wsłuchajmy się w te słowa, które skieruje do nas przy okazji południowej modlitwy Anioł Pański.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli!
1: Il Vangelo di questa domenica ci mette davanti a un interrogativo.
0: Ewangelia czytana w tę niedzielę stawia przed nami pytanie, które dotyczy każdego z nas na drodze naszej wiary. Kim naprawdę jest dla mnie Jezus? Z opowieści ewangelicznej wynika, jak istotne jest to pytanie dla doświadczenia ucznia. W rzeczywistości, mimo że 12 apostołów uczestniczyło już w znacznej części życia i posługi Mistrza, Jezus nie chciał zakładać z góry, że naprawdę Go znają i że zrozumieli tajemnicę Królestwa Bożego. Wtedy, po zapytaniu, co ludzie o Nim myślą, zwraca się bezpośrednio do nich. A wy, za kogo mnie uważacie? Bracia i siostry, jest to fragment o fundamentalnym znaczeniu dla uczniów wszystkich czasów, dla każdego z nas. Wiara bowiem nie jest nam dana raz na zawsze. Wręcz przeciwnie, zawsze musimy na nowo odkrywać oblicze Chrystusa i Jego Ewangelię, zgłębiać Jego przesłanie i odnawiać wybory naszego życia, aby były one spójne z tym, co wyznajemy, pokonując pokusę, że już wszystko wiemy i że wiara staje się dla nas zwyczajem. Pytanie, które codziennie nam się stawia, kim jest dla mnie Jezus i jakie znaczenie ma Jego obecność w moim życiu, pojawia się zwłaszcza w modlitwie i podczas medytacji nad Ewangelią, ale także wtedy, gdy stajemy przed ranami i potrzebami naszych braci i sióstr, czy też w relacjach i sytuacjach, które najbardziej przemawiają do naszego sumienia. Krótko mówiąc, w praktyce naszego życia możemy sprawdzić, czy Pan Jezus jest dla nas jedynie wielką postacią historyczną, która powiedziała i uczyniła ważne rzeczy, czy też Chrystusem Boga, tym, który został posłany, aby wprowadzić nas w miłość Ojca i przemienić nasze życie oraz świat, w którym żyjemy. Najdrożsi, nauczmy się nie zamykać w naszych przekonaniach i religijnych pewnościach, aby pozostać otwartymi na autentyczną relację z Chrystusem. Czasem w kwestii wiary chrześcijańskiej zadowalamy się przekazem z drugiej ręki, stereotypami, tym, co nam przekazano, być może nawet w dobrych intencjach. Ale Jezus wzywa nas do osobistej odpowiedzi, do poznania Go z bliska, do pozwolenia, by przyjaźń z Nim nas kształtowała w nieustannie nowym spotkaniu, które może nawet wymagać od nas podążania nieznanymi dotąd drogami i dokonywania wyborów innych niż te, które sobie wyobrażaliśmy. Dotyczy to zarówno naszej osobistej drogi, jak i drogi Kościoła oraz wyborów duszpasterskich, gdzie czasem wydaje nam się, że wystarczy postępować tak, jak czyniliśmy to dotychczas. Ważne jest natomiast, byśmy często zadawali sobie pytania, kim jest dla mnie Pan? Czy naprawdę Go znam? O co prosi mnie dzisiaj Jego Ewangelia? Jakie kroki i jakie wybory powinienem podjąć? Wzywajmy Maryję Pannę, która w swoim sercu szukała woli Bożej poprzez swojego Syna, aby zawsze prowadziła nas drogą wiary.
1: Angelus Domini nuntiavit Mariae.
0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
0: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
0: A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami.
1: Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: ora pro nobis sancta Dei genitrix.
0: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy zostali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus.
0: W intencji wierных zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

0: Cari fratelli e sorelle.
1: Drodzy bracia i siostry. W mojej modlitwie często wspominam Republikę Demokratyczną Konga, a zwłaszcza ze względu na rozprzestrzeniającą się tam epidemię eboli, która niestety powoduje wiele ofiar. Zachęcam do udzielenia odpowiedzi przez wspólnotę międzynarodową, taką, która uwzględniłaby także wspólnoty lokalne w wypełnianiu tych zadań, które pomogą w prewencji i ratowaniu tak wielu żyć ludzkich. Jestem też bardzo blisko mieszkańców Afryki Środkowej, którzy opłakują ofiary tąpnięcia, które nastąpiło w jednej z kopalń w Zamboje. Modlę się za tych wszystkich, którzy pomagają ofiarom, i wzywam do tego, aby działać na rzecz sprawiedliwości i bezpieczeństwa w eksploatowaniu kopalń. Jutro przypada 10. rocznica trzęsienia ziemi, które nawiedziło środkowe Włochy pomiędzy Lacjum, Ubrią i regionem Marche. Modlę się za wszystkie ofiary, za rodziny i za wszystkich, którzy są, wszystkie wspólnoty, które są w to włączone. Proszę, aby wszystkie wspólnoty nadal włączały się we wspólne dzieło odbudowy. Serdecznie pozdrawiam Was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów z różnych krajów. A w sposób szczególny witam chór katedralny z Gniezna w Polsce. A także seminarzystów i ich przełożonych z Papieskiego Kolegium Północnoamerykańskiego w Rzymie. A także młodzież z Borvio i Valfurvia. Życzę wszystkim dobrej niedzieli. Ostatnio bardzo często w papieskich pozdrowieniach pojawia się wątek Polski, także dzisiaj Ojciec Święty pozdrowił chórzystów z chóru katedralnego w Gnieźnie, a z kolei w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański zachęcał do tego, by inspirując się dzisiejszą Ewangelią, każdy zadawał sobie to fundamentalne pytanie o to, kim jest dla mnie Jezus Chrystus i zadawał je regularnie, albowiem wiara i więź z Jezusem Chrystusem nie jest czymś, co zostało dane raz na zawsze i co może podlegać naszemu przyzwyczajeniu, ale powinno być wciąż ożywiane, wciąż weryfikowane i wciąż rozeznawane w świetle woli Bożej. Już teraz zapraszamy Państwa na nasze strony internetowe, także na środową transmisję z audiencji ogólnej, która, przypominamy, jest bezpłatna, darmowa, odbywa się o godzinie 10, najprawdopodobniej w Bazylice Świętego Piotra i nie są na nie potrzebne jakiekolwiek wejściówki. Życzymy Państwu dobrej niedzieli, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież zachęca wiernych, by w wierze nie ulegali przyzwyczajeniom, ale wracali do pytania, kim jest dla mnie Jezus? Papież modlił się dziś także m.in. za mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga, którzy zmagają się z epidemią eboli. Leon XIV pozdrowił dziś członków chóru prymasowskiego z Gniezna. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. W rozważaniu przed południową modlitwą Anioł Pański Leon XIV nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus pyta uczniów, za kogo go uważają. Papież podkreślił, że to pytanie o fundamentalnym znaczeniu, które regularnie powinien stawiać sobie każdy wierzący.
2: Carissimi, impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni.
3: Najdrożsi, nauczmy się nie zamykać w naszych przekonaniach i religijnych pewnościach, aby pozostać otwartymi na autentyczną relację z Chrystusem. Czasami w kwestii wiary chrześcijańskiej zadowalamy się przekazem z drugiej ręki, ale Jezus wzywa nas do osobistej odpowiedzi, do poznania Go z bliska, do pozwolenia, by przyjaźń z Nim nas kształtowała w nieustannie nowym spotkaniu, które może nawet wymagać od nas podążania nieznanymi dotąd drogami i dokonywania wyborów innych niż te, które sobie wyobrażaliśmy.
1: Z kolei po zakończonej modlitwie Ojciec Święty przypomniał m.in. o trudnym losie mieszkańców Afryki, nękanych chorobami i tragicznymi wypadkami.
3: W mojej modlitwie często wspominam Demokratyczną Republikę Konga, szczególnie z powodu szerzenia się epidemii eboli, która niestety powoduje wiele ofiar. Zachęcam społeczność międzynarodową do podjęcia działań angażujących również wspólnoty lokalne w dzieło zapobiegania epidemii, aby ocalić wiele ludzkich istnień. Jestem również blisko mieszkańców Republiki Środkowoafrykańskiej, którzy opłakują ofiary katastrofy w kopalni w Zamboje. Niech Pan przyjmie do siebie tych, którzy stracili życie i wspiera wysiłki na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa oraz przestrzegania prawa na terenach górniczych.
1: W południowej modlitwie na placu Świętego Piotra wzięli dziś udział m.in. członkowie chóru prymasowskiego z Gniezna, którzy w tych dniach pielgrzymują do Rzymu.
3: Serdecznie pozdrawiam Was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów z różnych krajów. Szczególnie serdecznie witam chór prymasowski archidiecezji gnieźnieńskiej z Polski.
4: Sytuacja wyjątkowa, sytuacja niespodziewana, szczególnie, że nic o tym nie wiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy, że padną te słowa, że Ojciec Święty, w ogóle wie, że jesteśmy na placu Świętego Piotra. Chór wyjątkowy, bo jedyny na świecie chór prymasowski, ale teraz już dowiedział się o nim cały świat.
5: Chór istnieje od ponad 110 lat, ale przedtem istniały kapele muzyczne, więc możemy policzyć, że właściwie z tymi kapelami, gdzie był też zespół wokalny, no to istniejemy już ponad 300 lat.
4: Trzeba podkreślić, że jesteśmy chórem bardzo rodzinnym. Są dwa małżeństwa, które poznały się w chórze. Są dzieci, które już zawsze mówimy, że są to nasze dzieci chóralne. Stąd taka wyjątkowo rodzinna atmosfera.
1: Mówią Barbara Nowicka-Cieślińska, jedna z chórzystek oraz dyrektor chóru ksiądz dr Dariusz Sobczak.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież zachęca wiernych, by w wierze nie ulegali przyzwyczajeniom, ale wracali do pytania, kim jest dla mnie Jezus? Papież modlił się dziś także m.in. za mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga, którzy zmagają się z epidemią eboli. Leon XIV pozdrowił dziś członków chóru prymasowskiego z Gniezna. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. W rozważaniu przed południową modlitwą Anioł Pański Leon XIV nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus pyta uczniów, za kogo go uważają. Papież podkreślił, że to pytanie o fundamentalnym znaczeniu, które regularnie powinien stawiać sobie każdy wierzący.
2: Carissimi, impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni.
3: Najdrożsi, nauczmy się nie zamykać w naszych przekonaniach i religijnych pewnościach, aby pozostać otwartymi na autentyczną relację z Chrystusem. Czasami w kwestii wiary chrześcijańskiej zadowalamy się przekazem z drugiej ręki, ale Jezus wzywa nas do osobistej odpowiedzi, do poznania Go z bliska, do pozwolenia, by przyjaźń z Nim nas kształtowała w nieustannie nowym spotkaniu, które może nawet wymagać od nas podążania nieznanymi dotąd drogami i dokonywania wyborów innych niż te, które sobie wyobrażaliśmy.
1: Z kolei po zakończonej modlitwie Ojciec Święty przypomniał m.in. o trudnym losie mieszkańców Afryki, nękanych chorobami i tragicznymi wypadkami.
3: W mojej modlitwie często wspominam Demokratyczną Republikę Konga, szczególnie z powodu szerzenia się epidemii eboli, która niestety powoduje wiele ofiar. Zachęcam społeczność międzynarodową do podjęcia działań angażujących również wspólnoty lokalne w dzieło zapobiegania epidemii, aby ocalić wiele ludzkich istnień. Jestem również blisko mieszkańców Republiki Środkowoafrykańskiej, którzy opłakują ofiary katastrofy w kopalni w Zamboje. Niech Pan przyjmie do siebie tych, którzy stracili życie i wspiera wysiłki na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa oraz przestrzegania prawa na terenach górniczych.
1: W południowej modlitwie na placu Świętego Piotra wzięli dziś udział m.in. członkowie chóru prymasowskiego z Gniezna, którzy w tych dniach pielgrzymują do Rzymu.
2: Saluto con affetto tutti voi.
3: Serdecznie pozdrawiam Was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów z różnych krajów. Szczególnie serdecznie witam chór prymasowski archidiecezji gnieźnieńskiej z Polski.
4: Sytuacja wyjątkowa, sytuacja niespodziewana, szczególnie, że nic o tym nie wiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy, że padną te słowa, że Ojciec Święty, w ogóle wie, że jesteśmy na placu Świętego Piotra. Chór wyjątkowy, bo jedyny na świecie chór prymasowski, ale teraz już dowiedział się o nim cały świat.
5: Chór istnieje od ponad 110 lat, ale przedtem istniały kapele muzyczne, więc możemy policzyć, że właściwie z tymi kapelami, gdzie był też zespół wokalny, no to istniejemy już ponad 300 lat.
4: Trzeba podkreślić, że jesteśmy chórem bardzo rodzinnym. Są dwa małżeństwa, które poznały się w chórze. Są dzieci, które już zawsze mówimy, że są to nasze dzieci chóralne. Stąd taka wyjątkowo rodzinna atmosfera.
1: Mówią Barbara Nowicka-Cieślińska, jedna z chórzystek oraz dyrektor chóru ksiądz dr Dariusz Sobczak.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.